0: kwanakama nechigo chere yasi studio kene
1: sumutuli erastas
0: racho kalendera joe mumago chinago terango lego timu tuku ya kwanakama nechigo chere yasi studio. Hello, hello, hello.
2: Hello, Sarovi.
0: Yes.
2: Wairire.
0: Wairire bia.
2: Nyapundi ogero.
0: Ehe.
2: Moko kaneri obo tuko buja.
0: Ehe.
2: Mwagursu ne kanyanga ngene ya agresu mo tuko uwo mocha. Na uwo goeta abuo uwewa nyapundi ogero.
0: Mhm.
2: Ngene ya agresu tefaru mwenyewe.
0: Mhm.
2: Kwa mwama za manga nginesi moru wabe choe mwajusu watu nyagako penda kuru nyakeno galia.
0: Mhm.
2: Na Dennis Kurumarani nerengo mama iga mangi numo iverani ne raisa.
0: Mhm.
2: Na kuamboka
0: chumbe ngacho kobate
2: moto namba kianda nerengo mama iga na barosi barosi na mukwa ni mama iga manga mbasa bityosi pingo bate byo botuko buya nyakundi obera kurumasa ku woko gendo gendo buya sawo isoro
0: kwa namba nje kwa chaga studio namba ya ni 0724256504.